Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, dlaczego w połowie lat 90. wszyscy wpadli na genialny pomysł masowego kupowania Tamagotchi, żeby potem patrzeć, jak te małe cyfrowe stworzenia zdychają z głodu w twojej kieszeni, bo zapomniałeś o nich na lekcji matematyki. To był szczyt technologicznego absurdu, w którym ludzie płakali nad pikselami wydalającymi wirtualne odchody, a potem chowali je do szuflady jak dowód zbrodni. Świat jest dziwnym miejscem, pełnym niedopowiedzeń i w X-Vibe właśnie tak to czujemy w czasie audycji Nightmarek. Skoro już wiesz, że twoje dzieciństwo było tylko poligonem doświadczalnym dla cyfrowej żałoby, to czas na odrobinę odpowiedniego bitu. Teraz G-Eazy, ASAP Rocky oraz Cardi B w No Limit serwują nam dawkę energii.

kardek, Kevin Skąstek z tej strony. Słuchajcie, utknąłem w piekle urzędu komunikacji i już nie wyrabiam, więc zagrajcie mi szybko ten kawamek. Paro od Ney, bo zaraz to wybuchnę w Radio X-Vibe.

2004 roku fani filmu Donnie Darko odkryli, że ich ulubiony królik to w rzeczywistości istny koszmar z dzieciństwa, który śnił się każdemu, kto za długo siedział przed telewizorem. To totalny obłęd, że taki wizualny niepokój stał się symbolem popkultury. A teraz w Night Market puszczamy Baim i różową kulę, co brzmi równie surrealistycznie.

Dobra, skoro już tu jesteś, to znaczy, że sny znów nie chcą współpracować. Więc opowiem ci, jak w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili oszczędzić na budżecie i użyli prawdziwych szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, co aktorzy odkryli dopiero po zdjęciach, kiedy już zdążyli się w tych kościach wytarzać, co jest chyba definicją filmowego obłędu i totalnego braku szacunku do zmarłych. Ale przynajmniej efekt był autentycznie przerażający, bo w X-Vibe wiemy, że najgorsze horrory dzieją się w czasie audycji, gdy rzeczywistość pęka w szwach. Więc przygotuj się na mocny beat, bo teraz David Guetta, Ne-Yo oraz Akon i ich Play Hard serwują dawkę energii, która wyrwie cię z tego marazmu w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kardekę, fińską z tej strony. Słuchajcie, utknąłem w piekle Urzędu Komunikacji i już nie wyrabiam, więc zagrajcie mi szybko ten kawałek. Paro od Ney, bo zaraz to wybuchnę w Radio X-Vibe.

witaj w mroku, gdzie nawet cienie mają dość słuchania własnych kroków. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Ludzie bali się własnych telewizorów i nie bez powodu, bo ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie. Były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co brzmi jak ponury żart z budżetowej księgowości Hollywood. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy aktorzy taplają się w wodzie z autentycznymi zwłokami, nie mając o tym zielonego pojęcia przez wiele tygodni. Taka to była profesjonalna magia kina w tamtych czasach. Teraz ten dziwny niepokój w X-Vibe zamienimy w coś jeszcze bardziej abstrakcyjnego. W rytm Brucknera i jego fugi lecącego prosto do twoich uszu.

siedzisz tu znowu, choć zegar pokazuje 3 nad ranem i niby powinieneś spać, ale obłęd tego świata nie pozwala zamknąć oczu, więc posłuchaj o totalnym absurdzie z 1982 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła zaoszczędzić na rekwizytach i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych atrap, bo tak wychodziło taniej, co oczywiście skończyło się serią dziwnych wypadków na planie. Idealny scenariusz na Nightmare, w którym niepokój miesza się z tandetą. A my w X-Vibe serwujemy te dźwięki jak zimny prysznic na rozgrzane zwoje mózgowe. Bo życie to tylko bit, który kiedyś cichnie. Więc niech teraz wybrzmi czerwone gitary i biały krzyż w X-Vibe.

0: gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.
1: I'd been married long time ago.

0: dół.
1: W latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast rekwizytów, bo były tańsze od plastikowych modeli, co tłumaczy ten dziwny klimat nightmarek w twojej głowie, gdy siedzisz w X-Vibe i słyszysz rytm pulsujący w ciemnościach. Więc nie pytaj, dlaczego to brzmi tak niepokojąco. Po prostu odleć z Offenbach i Be Mine w przestrzeni X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

jesteś tu znowu w ciemnościach. A ja znowu nie mam nic lepszego do roboty, niż wpuszczać ci do uszu dźwięki, które w X-Vibe brzmią jak szept zagrobu. Przy okazji, wiesz, że w roku 1987 pewien naukowiec wpadł na pomysł stworzenia cyfrowego dziecka, które miało uczyć się emocji i było tak przerażająco realistyczne w swoim sztucznym płaczu, że projekt zamknięto po 3 tygodniach, bo inżynierowie bali się z nim zostać w pokoju po zmroku. To dopiero był obłęd, bo zamiast postępu dostaliśmy lęki, które wracają w nocy jak bumerang. W czasie audycji Nightmarek czuć ten dziwny bit w powietrzu, więc nie mrugaj, bo życie jest zbyt krótkie na nudę. Teraz Shouse i Love Tonight.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej żony, ale boi się zostać sam, więc gra ten teatr od dekady. Ciężkie wyznanie, stary. Skoro już musimy być tak boleśnie szczerzy, to About Damn Time wcale nie oznacza imprezy, tylko moment, w którym wreszcie przestajesz udawać, że wszystko jest okej. W Radiu X Vibe leci Lizzo z About Damn Time dla Marka i od Marka, który najwyraźniej właśnie przestał kłamać sam przed sobą.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: J-Lo, ja tu sam, no i ma...

Pamiętasz rok 2004, gdy świat oszalał na punkcie filmu Ring? Japończycy wpadli na genialny pomysł promocji i wypuścili w Tokio kasety wideo z zakrwawionymi napisami. Ludzie znajdowali to pod wycieraczkami i autentycznie wpadali w panikę w czasie audycji w X-Vibe. Totalny obłęd dla taniego dreszczyku emocji. Teraz Stan Borys i jaskółka uwięziona w X-Vibe.

0: Radio X Vibe.
1: Put it up. Oh, yeah, yeah. Baby. Oh, baby.

chodzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1982 roku pewien gość z ekipy filmu E.T. prawie zszedł na zawał, bo wpadł na pomysł, żeby twarz kosmity złożyć z oczu Alberta Einsteina i jakiegoś mopsa, co brzmi jak przepis na senny koszmar, a nie na hit kinowy dla dzieciaków, ale jakoś to przeszło. Choć do dziś, patrząc w te szkliste oczy, mam ciarki na pleczach, bo to czysty obłęd. Podobnie jak próba zrozumienia, dlaczego wtedy w ogóle wychodziliśmy z domów, skoro w X-Alip leciał tylko ten sam beat w kółko. Więc teraz dla odmiany zrelaksuj się przy czymś, co nie przypomina wyglądem zdeformowanego psa, bo Post Malone i Swae Lee w Sunflower płyną w X-Vibe jak marzenie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych albo dla tych, co mają czyste sumienie. A my przecież obaj wiemy, jak jest. W X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat oszalał na punkcie tak zwanego gryzonia zwanego Crazy Frog? Ten irytujący cyfrowy płas w kasku zarobił miliony dzwonków telefonicznych, podczas gdy miliony ludzi traciły resztki zmysłów, słuchając jego elektronicznego bełkotu. To był szczyt technologicznego absurdu, gdzie zamiast muzyki kupowałeś wibracje w telefonie wielkości cegły. Ludzkość sama prosiła się o cyfrową zagładę, a teraz ten sam rytm wjeżdża w twoje uszy w znacznie przyjemniejszym wydaniu, bo Bruno Mars wie, jak sprawić od. I ten bit nie brzmiał jak awaria procesora. Teraz Bruno Mars i Treasure Baby w X-Vibe. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje to, czy sprzedawczyni w Żabce spojrzała na niego z politowaniem, czy po prostu źle policzyła resztę. To przecież egzystencjalna katastrofa, która definiuje resztę jego życia. Lecimy z It Goes Like Na Na Na od Peggy Go, bo skoro tytuł mówi, że to po prostu w Na Na Na, to może wreszcie przestaniesz przeżywać te bzdury w radiu X-Vibe. Dedykuje to sobie sam Marek.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał ci wyjawić sens istnienia. A przecież wszyscy wiemy, że w 2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć symulator randkowania z gołębiami, co brzmi jak gorączka po przeterminowanym kebabie, a jednak stało się kultowym absurdem japońskiej popkultury. To właśnie ten rodzaj obłędu, który lubię w X-Vibe, bo świat jest wystarczająco nudny bez takich kwiatków, więc lepiej zanurzyć się w ten dziwny beat, gdzie miłość do ptactwa jest całkiem normalna, a ty jesteś jedynym, który jeszcze nie oszalał. W sumie to całkiem pasuje do tego, co zaraz usłyszysz, bo Pin w swoich konstelacjach brzmi, jakby też szukał kogoś, kto nie odleci w siną dal. Odpalaj więc Pin i konstelacje.

zegary zaraz zwariują, a ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, analizując błędy młodości. Więc dorzucę ci coś do kolekcji, bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę, która używa rozpoznawania głosu. Ale zamiast ułatwiać zabawę, to urządzenie zaczęło łapać sygnały z innych zabawek w okolicy. I dzieciaki budziły się w środku nocy, słysząc, jak ich plastikowe koszmary prowadzą między sobą niekończące się konwersacje o niczym. W czasie audycji w X-Vibe przypominam, że technologia zawsze była tylko pretekstem do zbiorowej psychozy. Więc odpuść sobie ten beat i po prostu daj się unieść, bo teraz Race Remnant i No Type w

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: W radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

To był All of the Lights z Kanye Westa w X-Vibe, który podobno zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie Gap i wcale nie był tam wybitnym pracownikiem. Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Mina. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na rondzie i zmusił do tak ostrego hamowania, że wylała mu się wtedy cała kawa na nową tapicerkę. Więc teraz dedykuję mu utwór Madonna Hang Up, bo wciąż wisi w powietrzu to niewypowiedziane przepraszam, co wybrzmi dla ciebie w radiu X Vibe.

X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Skoro Four to the Floor wybiło Ci już rytm w podłodze, to Gimme the Light może w końcu oświetli ten bałagan, który tu zostawiłeś. Nie pytaj, po prostu słuchaj. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

błagałeś o miłość w I Need Your Love, a teraz musisz zmierzyć się z Cartoon Heroes. To nie jest awans w życiu, to raczej szybka droga do bycia niedojrzałym, rysunkowym nieudacznikiem. Radio X.

Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo facet w końcu zrozumiał, że piosenka Snow Patrol to po prostu instrukcja obsługi dla kogoś, kto chce wreszcie zaparkować pod blokiem bez rysowania zderzaka. Skoro tekst mówi jasno o ściganiu aut, to nie ma co się czaić. Trzeba wziąć kluczyki i wreszcie wyprzedzić tego sąsiada, co zawsze zajmuje dwa miejsca na raz. Więc leci Snow Patrol Chasing Cars dla sąsiadki od Marka. Trzymajcie się tam w radiu i like i tarkujcie z głową.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Smokey Sings od ABC w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Martin Fry kupił swój słynny złoty garnitur w sklepie z używaną odzieżą za grosze, zanim stali się gwiazdami? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Phila Collinsa. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

skoro I like it, to pewnie lubisz też uciekać przed długami. A Speed Undercover Radio Edit to tylko twój życiowy plan awaryjny. Nie martw się, nikt nie patrzy. Radio X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To był Happy Ending od Crystal Rock, Marca Kisa i ekipy w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Harvey Danger poznali się na studiach, pracując w wypożyczalni kaset wideo? Następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjedzie Harvey Danger. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Zofia z Wąchocka tutaj. Właśnie wywalam rzeczy mojego eksa przez okno i to chyba idealny moment na zemstę, więc zagrajcie Lost o Miu od LP, bo to Radio X Vibe to jedyne, co mi teraz pasuje do

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Bożeny, bo po tym jak zjadła całą puszkę papryczek chili, musi teraz słuchać Sinity i jej So Macho, żeby jej piekący język w końcu poczuł się wystarczająco twardy i męski. I przetrwać ten kulinarny dramat. Więc lecimy z tym w radiu X-Vibe, gdzie Sinita śpiewa So Macho specjalnie dla Bożeny od Marka. Trzymaj się tam ciepło.

To był Kendrick Lamar i Luther w X-Vibe. Gość ponoć pisał teksty w zeszytach z Biedronki, zanim stał się ikoną. Mamy tu kolejne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Justin Bieber. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Słuchasz Radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Najpierw chciałeś Ima B przez godzinę, a teraz nagle It Must Have Been Love i płacz do poduszki. Dorośnij, chociaż na tyle, żeby zmienić stację. Radio X Vibe.

0: Kiss.
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
2: Zrób to, albo nie.

Skoro You Make Me Feel już Cię wystarczająco zmęczyło, czas na Lady of the Night. W sumie kto potrzebuje snu, gdy ma taką listę odtwarzania? Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Wisła z tej strony, ze zdrady. Po tych nockach człowiek nawet nie wie, czy to wczoraj, czy dzisiaj, ale puśćcie w końcu to Valerie feat. Amy Winehouse, version revisited od Mark Ronson, Amy Winehouse, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

To był Howard Jones i Like to Get to Know You Well w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jones nagrał ten numer w 8 różnych wersjach językowych? To tylko dowodzi, że w X-Vibe gramy następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Rosenstolz, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

błagałeś o mercy, a teraz jesteś missing w tym radiowym cyrku, bo dźwiękowiec znowu zasnął na konsolecie. Wybacz ten chaos, to po prostu Radio X. Wow.

0: Chubble, One of Your Girls, Troye Sivan, Fake Five.
1: Wiedziałeś, że Troy zaczynał od wrzucania coverów na YouTube, kiedy miał zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Next. Zostań z radiem.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

kraina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Modrej, który prosi o puszczenie kawałka dla sąsiada z naprzeciwka, bo skoro ten od rana tak nerwowo wyjeżdża z miejsca postojowego, to może czas wreszcie przestać się tak śpieszyć i zrozumieć, że w życiu nic nie powinno działać się na łapu-capu. W Radiu X-Vibe leci teraz Don't Rush od Young T & Paxi oraz Hedy One, a ta dedykacja płynie prosto od Marka dla jego wiecznie spieszącego się sąsiada.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Siedzę tu w bólu, patrzę na to wszystko i szukam jakiegoś spokoju. Więc Stefan prosi o ten kawałek, jaką się nazywa It's Nature's Way, No Problem od Dolar. Bo tylko to mnie dzisiaj uratuje w Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było Begin w wykonaniu Måneskin, a w X-Vibe ciekawostka. Wokalista zespołu Damiano w dzieciństwie chciał zostać malarzem, ale na szczęście dla nas wybrał mikrofon. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wlatują Backstreet Boys. Zostań z radiem.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: byli Young, Wild and Free, ale po tej imprezie skończysz Fuck Me Pumps, bo na szpilkach łatwiej uciekać przed konsekwencjami własnych błędów. Masz to w Radio X Vibe.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Skoro I Fall Apart to stan twojego życia po ostatnim melanżu, to Scatman's World jest jedyną słuszną ścieżką dźwiękową do twojego totalnego rozkładu. Nie pytaj dlaczego. Po prostu to przetrwaj. Radio X Vibe. Scatman's World.

co było Anxiety od Doeki w X-Vibe, która podobno w podstawówce wygrywała konkursy z poezji śpiewanej. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Eminem. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to na koniec prośby o podwyżkę, więc teraz siedzą w totalnie dziwnej atmosferze. Dlatego na przełamanie lodów w radiu X-Vibe leci Without You od Veranda Life i Summer Martin, dedykowane przez Marka dla jego szefa, bo bez tego wyjaśnienia to jest niezły obłęd.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Małżeństwo, seks, drugs, etc. Większość z Was powinna już dawno leżeć. No ale skoro wciąż tu jesteście, no to don't stop moving. Nie pytam jak, po prostu się ruszajcie. Radio X Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

O matko, Vanessa z Krakoła tutaj. Próbuję właśnie otworzyć tę butelkę wina, a kurkociąg jak zwykle gdzieś zniknął. Więc puśćcie mi szybko Ice Syn 2001 Remaster od Pet Shop Goys, bo inaczej w tym Radio X Vibe oszaleje.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: das erlaubt.
1: To był Alles nur geklaut zespołu Die Prinzen w X-Vibe. Wiedziałeś, że członkowie tego składu śpiewali w chórze chłopięcym z Lipska, zanim zaczęli nabijać się z niemieckiej sceny pop? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Kelly Clarkson. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Yeah. Yeah.

0: and more tune for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: Skoro fake love już za nami, czas na AI, czyli dźwięk, który wydajesz, gdy uświadamiasz sobie, że to jednak nie była prawdziwa miłość, tylko błąd w Matrixie. Radio

To był Show Me Love od Wiz the M i Bees and Honey w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kate Bush napisała swój debiutancki hit w wieku zaledwie 16 lat? Następne hity dla pokolenia X, czyli sama Kate Bush. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: fine. Cool, fine, done, wicked.
1: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wirtualnego oszusta od rzekomych dopłat do prądu, który zasypuje go ofertami częściej niż ja sprawdzam lodówkę w nocy, dedykując mu Best Day of My Life od American Authors. Bo skoro ten mail twierdzi, że wygrałem 1000 zł, to w Radiu X-Vibe gramy ten hit dla Marka, żeby wreszcie uwierzył w swój wielki dzień.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

było She Will Be Loved w wykonaniu Megi Szabo i Danzer w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gainsbourg napisał swój pierwszy utwór w wieku zaledwie 16 lat? Kolejne hity dla pokolenia X już za chwilę, a teraz czas na Serge'a i Charlotte Gainsbourg. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Mokotowa przysłał wiadomość, że dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, który zajmuje dwa miejsca parkingowe naraz. Bo skoro życie jest jak wynajem, to najwyraźniej on postanowił wykupić cały plac na wyłączność. W radiu X-Vibe leci teraz Dido i Life for Rent dla egoistycznego sąsiada od Marka, który wreszcie zrozumie, że świat nie kręci się wokół jego bryki.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Rekor I'm Not Alright to chyba czas na Sanheim, bo tylko witamina D uratuje Cię przed załamaniem nerwowym w tym grajdole. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem zamówiło 3 kebaby z podwójnym ostrym sosem. Bo skoro utwór nazywa się Uwii, to idealnie podsumowuje on ten palący ból brzucha. Dlatego w radiu X-Vibe serwujemy Markowi od Marka Ronsona oraz Ghostface Killa, Nate Dogg, Tribe i Saigon w numerze Uwii.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To było What's Love, Fat Joe, Jarul i Ashanti w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ashanti w młodości była mistrzynią biegania i mogła grać w koszykówkę na poziomie uniwersyteckim? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Daryl Hall i John Oates. Zostań z radiem X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: You think about it all the time. You will run, you will hide. Love will find out where you are. Why you sleep?
1: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Blue Cafe i ich You May Be In Love to ten typ nostalgii, który sprawia, że człowiek zaczyna przeglądać stare zdjęcia i zastanawiać się, dlaczego kiedyś nosiliśmy takie rzeczy. Skoro już jesteśmy przy dziwnych decyzjach, to w roku 1998 firma Nintendo wypuściła na rynek Game Boy Camera, co było najbardziej absurdalnym gagratem tamtej dekady, a jednak wszyscy chcieli mieć te pikselowate portrety. Podobnie jak tamte zdjęcia, życie bywa czasem trochę nieostre, ale przynajmniej mamy odpowiedni podkład muzyczny, żeby się w tym nie pogubić. Zostawiamy sentymenty i wchodzimy w zupełnie inne klimaty, bo teraz The Black Eyed Peas, Ozuna oraz J. Ray Soul i Mama Sita w Radiu X.

0: Tutti Frutti Summer Love.
1: Marek z Radomia pisze, że ma dość sąsiada, który od 3 lat nie kończy remontu łazienki, więc dedykuje mu ten utwór jako przypomnienie, że życie to nie jest nieskończony projekt hydrauliczny. Totalny obłęd, ale Limach idealnie punktuje to wieczne kładzenie glazury. A teraz Wiadju X Vibe, Limach Never Ending Story dla wiecznie remontującego sąsiada od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Krysa. Ten kawałek od Crystal Rock, Pule oraz Stefanie Schulte brzmi dokładnie tak, jak próba udowodnienia wszystkim dookoła, że wciąż masz 20 lat, mimo bólu kręgosłupa po wstaniu z kanapy. W 1998 roku świat oszalał na punkcie pierwszej masowej zabawki, która rzekomo miała własny rozum, a w praktyce potrafiła tylko irytować właścicieli w środku nocy. Skoro już jesteśmy przy irytacji i szybkim tempie, czas na Flo Rida oraz Sia i ich Wild Ones w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Stay With Me, Sam Smith. A w X-Vibe wiesz, że ten facet, zanim stał się gwiazdą, pracował w barze jako barman. Następne hity dla pokolenia X, czyli Faithless i Dido już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

to był Big Dance i ich nieśmiertelny kawałek o kroku do zakochania, choć umówmy się, że po 2010 roku wolelibyśmy raczej krok do lodówki z zimnym napojem. Skoro mowa o minionych dekadach, czy wiesz, że w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy dla pecetów, który nazywał się Brain? Dzisiaj przypomina mi to trochę poziom skomplikowania tych tanecznych pląsów z poprzedniej piosenki, gdzie wszystko wydawało się prostsze niż dzisiejsza technologia. Zostawiamy sentymenty i wchodzimy w zupełnie inny klimat, bo teraz Pitbull oraz T-Pain pokażą, jak się to robi w radiu X-Vibe. Więc teraz Pitbull oraz

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie po 2 latach udało im się przegrodzić ogródek tym wielkim betonowym płotem, który tak pięknie odcina ich od siebie. To absolutny hymn o architektonicznym triumfie i o tym, jak wspaniale jest wreszcie nie widzieć nikogo za płotem. A teraz w Radiu X Vibe Spandau Ballet Through the Barricades dla sąsiadki od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skończyliśmy właśnie zabawę w szybkie samochody. Choć umówmy się, że przy obecnych korkach to Ferrari nadaje się co najwyżej do stania po bułki. W 1986 roku wpadliśmy na genialny pomysł, żeby wysyłać w kosmos płyty ze złotem. A dziś w X-Vibe martwimy się tylko, czy zasięg utrzyma się w windzie. Skoro już wiemy, że życie to ciągłe machanie rękami i bieganie w kółko, niech Matta Fix w To and Fro podpowie Ci, jak z tego wyjść obronną ręką.

to było Take Me Home, Country Roads w wykonaniu S-Ear NDE, Payer i Robbie Gorosena w X-Vibe. Czy wiesz, że Robbie Rosen zatonął od występów w lokalnych klubach, mając zaledwie 14 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Roxette. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

ciągle pada i w sumie dobrze, bo przynajmniej nie muszę udawać, że ten deszcz mnie nie irytuje. Choć czerwone gitary mają w sobie jakiś dziwny urok, który przetrwał próby czasu. W 1983 roku świat oszalał na punkcie gry w Tetrisa, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj tak trudno nam się skupić na czymkolwiek dłużej niż przez 10 sekund. Od układania klocków wolę jednak układać wieczorny klimat, więc porzucamy polską nostalgię na rzecz czegoś, co sprawi, że nawet w aucie poczujesz się jak w centrum wszechświata. Zostawiamy deszczowe melodie, żeby zderzyć się z zupełnie innym rodzajem pewności siebie. Bo teraz Kendrick Lamar i Humble w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu zrozumiał, że to instruktaż obsługi nietypowego zwierzaka, który zamieszkał w jej piwnicy. Skoro w tekście mowa o tym, że to how bizarre, to znaczy, że trzeba go karmić tylko egzotycznymi owocami, żeby nie przegrył z urur. A teraz w Radiu X Vibe OMC How Bizarre dla sąsiadki od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Iva Max i jej milionowe dolary brzmią w tej chwili jak kiepski żart w świecie rosnącej inflacji, gdzie za tę kwotę kupisz co najwyżej używanego hatchbacka z przebiegiem do Księżyca. W 1982 roku pewna szwajcarska grupa postanowiła sprawdzić, czy zimno może być modne i stworzyła hymn dla wszystkich, którzy zamiast luksusu wolą chłód arktycznego niedźwiedzia. W X-Vibe właśnie wjeżdża absolutny mróz, więc zapnij pasy, bo Grauzone i Iceberg w X-Vibe już za chwilę zmrożą ci krew.

było Look at Me Now w X-Vibe. Wiedziałeś, że Busta Rhymes był kiedyś w księdze rekordów Guinnessa za wyrapowanie największej liczby sylab na sekundę? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Justin Bieber. Zostań w radiu.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: Upiłam się tobą połową mych lat.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

xvibe.pl.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Manami to całe dramatyczne tango to niezły sposób na przypomnienie sobie, że kiedyś wystarczyło kilka akordów i trochę charyzmy, żeby wypaść przekonująco. W 1987 roku świat dowiedział się, że można wygrać konkurs piosenki, będąc kompletnie pijanym na scenie, co w zasadzie tłumaczy sporą część moich własnych życiowych wyborów. Przeskok między tą polską nostalgią a tym, co zaraz usłyszysz, jest mniej więcej tak subtelny jak zderzenie z betonową ścianą, ale przecież nikt nie obiecywał, że będzie nudno. Skoro już zrzuciliśmy balast przeszłości, czas na trochę nowoczesnej pewności siebie. Więc teraz Gucci Mane oraz Migos i I Get The Bag w Radiu X-Vibe.

Jarek z Radomia pisze, że ta nuta to absolutny hymn dla jego szwagra, który w końcu wywalczył w urzędzie wolność od płacenia kary za nielegalną hodowlę gołębi na balkonie. To niesamowite, jak Kazik przewidział ten życiowy przełom i walkę o balkonową suwerenność, co tylko potwierdza, że to numer o czystej, urzędniczej wolności. A teraz w Radiu X-Vibe. Kult. Po co wolność? Dla szwagra od Marka.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Ride.

Post Malone z tym swoim zapętlaniem w Circles brzmi niemal tak przekonująco, jak próby wyjaśnienia światu w 1990 roku, że płyta kompaktowa nigdy się nie porysuje. Co oczywiście było wierutną bzdurą, generującą mnóstwo frustracji przy ulubionych nagraniach, bo życie w X-Vibe nigdy nie było przewidywalne, ani specjalnie łaskawe dla marzycieli wierzących w niezniszczalny plastik. Więc teraz czas na dawkę optymizmu w stylu Go West i ich The King of Wishful Thinking w X-Vibe.

To był Love Kills Freddiego Mercurego w X-Wipe. Wiedziałeś, że Freddy tak kochał swoje koty, że w hotelach dzwonił do domu, żeby z nimi rozmawiać? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Will Smith. Zostań w radiu X-Wipe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

oknem znowu ta sama gęsta ciemność. A ty pewnie zastanawiasz się, czy te cienie w kącie pokoju właśnie nie zmieniły swojego położenia. Spokojnie, to tylko wyobraźnia. Choć w 1986 roku pewien człowiek z branży reklamowej wpadł na genialny pomysł, żeby przemycać podprogowe komunikaty w reklamach telewizyjnych. Niby nic wielkiego, ale ludzie masowo zaczęli odczuwać niepokój, nie wiedząc, że mózg wyłapuje rzeczy, których oko nie widzi. Totalny obłęd. Niby technologia, a jednak czysta magia w najgorszym wydaniu. W czasie audycji Nightmerk zawsze pamiętamy, że rzeczywistość to tylko kwestia odpowiedniego bitu. A teraz Ariana Grande z podziękowaniami za lekcję życia w Thank You Next wybrzmiewa w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem, niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawiłem ten kran. Skoro już sobie obiecujemy, że wszystko będzie dobrze, to lecimy z tym Kleiner Finger Schwur od Floriana Kinstlera, czyli dosłowną obietnicą małego paluszka, która w dorosłym życiu trzyma się równie słabo, co moje postanowienia noworoczne. W radiu X-Vibe dla Marka od starego kumpla Florian Kinstler i Kleiner Finger Schwur.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych albo dla tych, którzy nie mają wyrzutów sumienia. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist drugiego stopnia, ekipa zaczęła podejrzewać, że klątwa jest prawdziwa, bo użyto prawdziwych szkieletów ludzi zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Wyobraź sobie ten bit grozy, gdy orientujesz się, że twój filmowy partner w rzeczywistości ktoś, kto już dawno powinien gryźć ziemię. Totalny obłęd i szczyt oszczędności w X-Vibe. Świat jest absurdalny, a ty w tym wszystkim próbujesz łapać jakiś sens. Skoro już jesteśmy przy temacie polskiej rzeczywistości, to teraz T-Love i jest super w X-Vibe.

2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane ulegli fanom i dokręcili sceny z wężami, bo internetowy szum zrobił robotę, choć efekt był czystym obłędem w nightmarek klimacie. Kto od i pomyślał, że memy zaczną rządzić Hollywood? Teraz Pitbull, Akon oraz DJ Frank E i Mr. Right Now w rytmie, który wstrząśnie głośnikami w X-Wipe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o Twoim zdrowiu psychicznym albo o tym, jak bardzo nie masz co ze sobą zrobić w środku nocy. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a potem głównym bohaterem najbardziej bezczelnego włamania w historii eteru. Kiedy to nieznany sprawca w masce przerwał nadawanie, przesyłając obraz faceta w goglach, który wygadywał kompletne bzdury o swoim bracie i reklamach coli, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką technologiczną w klimacie majtmarek. To był totalny obłęd w czystej postaci, bo nikt nie wiedział, jak to zrobili. A teraz w X-Vibe serwujemy coś, co wyrywa z butów znacznie skuteczniej niż zakłócenia sygnału. Więc Meduza oraz Good Boys z kawałkiem Piece of Your Heart w X-Vibe.

1982 roku pewien człowiek kupił w automacie puszkę coli, która okazała się pełna martwych owadów, co w sumie idealnie pasuje do klimatu Nightmarek, bo świat to jedna wielka pomyłka, a ty właśnie słuchasz tego w X-Vibe, więc rozkoszuj się tym jak Sabrina Carpenter w Taste, która zaraz wjeżdża do twoich uszu prosto z X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie czujesz, że coś jest nie tak. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł. Od i do sceny w Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów, bo gumowe atrapy były za drogie, więc ekipa bawiła się w kostnicy, co jest totalnym obłędem, ale przynajmniej nie musieli martwić się o efekty specjalne, bo śmierć w kadrze wyglądała aż za dobrze. Więc teraz, gdy w X-Vibe w czasie audycji Nightmarek wchodzi w twoją przestrzeń, zastanów się, czy twoje meble też planują jakiś bunt, skoro nawet nieboszczycy nie zaznali spokoju. A teraz Niemen i Sen o Warszawie w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem, niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawiłem ten kran. Skoro już sobie obiecujemy, że wszystko będzie dobrze, to lecimy z tym Kleiner Finger Schwur od Floriana Kinstlera, czyli dosłowną obietnicą małego paluszka, która w dorosłym życiu trzyma się równie słabo, co moje postanowienia noworoczne. W radiu X-Vibe dla Marka od starego kumpla Florian Kinstler i Kleiner Finger Schwur.

xvibe.pl. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.